Microphone checker 1, 2. My

znaczenia.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

Sitting on the Top of the World, tytuł nawiązujący do starych klimatów bluesowych lat 50. 60. Pamiętamy Cream grających ten wspaniały, stary, czarny bluesowy numer. Taj Mahal, 61-letni artysta, którego korzenie sięgają czarnych plantacji amerykańskich, no i hawajskich wysp. Otóż ojciec Taj Mahala był z pochodzenia właśnie z Hawajczykiem, a mama śpiewała w jakichś gospelowych chórach, no i z takiej rodzinnej atmosfery muzycznej narodził się Taj Mahal, który swój przydomek wziął ze snu. Po prostu przyśniło mu się, że powinien nazywać się Taj Mahal i tak sobie postanowił taki artystyczny pseudonim przyjąć, a naprawdę nazywa się Henry St. Clair Fredericks. Stranger in My Own Time.

To było z całkiem nowej płyty pochodzącej sprzed 10 lat. To może teraz coś nowszego. Senior Blues, 97 rok, Klowa Pszczół, Queen Bee.

bardzo kolorowa to muzyka i rzeźka. Otóż właśnie Taj Mahal jest jedną z tych osób, które odrodziły starego, dobrego, akustycznego bluesa. Człowiek, który dał bluesowi nowej energii w drugiej połowie XX wieku. Zaczynał z artystą, który zwie się Ry Cooder. Może go znacie, może nie. Kompozytor muzyki filmowej, światowej, jak to się określa czasami, world music. Może źle to przetłumaczyłem jako światowa, ale world music. No i oczywiście bluesa, doskonały gitarzysta. No i zaprezentuję wam zaraz utwór, który właśnie został nagrany z Cooderem. Ale najpierw stary, dobry kawałek z początku naszego wieku, You Rascal You, kompozycja Sama Thirda, wykonywana przez Armstronga, przez wszystkich największych showmanów muzyki bluesowej i jazzowej, a w tym wykonaniu Taj Mahala brzmi równie znakomicie. Posłuchajcie, You Rascal You.

No dobrze, to zaraz będzie obiecany Ray Cooder i Taj Mahal grający razem w zespół w jednym zespole. Posłuchajcie tej pasji grania bluesa.

Gorąca akustyczno-elektryczna mieszanka Chucka Berry'ego, Bob Diddley'a i innych najfajniejszych rzeczy, to po prostu Taj Mahal. Pamiętacie może takiego artystę jak Otis Redding, któremu było dane zginąć niestety w wieku 26 lat, ale który stworzył mnóstwo fantastycznych kawałków. I takim kawałkiem był na przykład Mr. Pitiful, który usłyszycie z wykonania Taj Mahala.

Pewnie powoli oczekujecie na jakieś świąteczne pioseneczki, jakieś kolędy i tym podobne rzeczy i doczekacie się, powiem wam, w takich bardziej mojoklimatycznych aranżacjach, interpretacjach. Oczywiście mowa o czarnej muzyce, starych czarnych, dobrych klimatach, no i nie tylko. A to za chwilkę. Póki co to jeszcze Aaron Willis, zwany Little Sonny, doskonały muzyk dorastający na farmie w Alabamie, gdzie to jego mamuśka dała mu właśnie pseudonim Little Sonny. I tak kręcąc się wśród bluesowych sław, sam stał się jedną z nich. I Found Love to kawałek ode mnie dla was.

to może jeszcze Buddy Guy z swoim dobrym numerem Damn Right, I've Got The Blues, a później zmienimy troszkę klimat.

Znacie taką panią jak Ella Fitzgerald, na pewno kojarzycie to nazwisko. Pastorałka, powiedzmy, amerykańska. To The First Noel. Poczujmy się tak naprawdę, że zbliżają się święta. Już zostało parę dni, więc należy łapać ten klimat.

Od razu lekko się zrobiło na sercu. Mały przeplot Ella Fitzgerald jeszcze będzie, a teraz doskonały trębacz i wokalista, tym razem w wersji instrumentalnej, We Three Kings.

jak słodko się robi na sercu. Jak się słucha tych utworów mówiących o stajence betlejemskiej, nasuwa mi się myśl, że zanim Ella Fitzgerald dała się poznać światu jako doskonała wokalistka, przez rok była bezdomna. Praktycznie to trzeba pamiętać. W 34 dopiero, gdy w Harlemie, w Apollo Theater wygrała konkurs dla amatorów, gdzie śpiewała w stylu swojej idolki Connie Boswell, wtedy pokazała się. No i od tamtego czasu zaczęła się jej kariera, została zauważona przez Chicka Webba, Benny'ego Cartera i powoli ruszyło to wszystko do przodu. To teraz znowu trochę bluesowo, Freddie King, Christmas Tears.

pierwsza dobra piosenki znów no, zaśpiewa, będzie to, co wykonywał nam przed chwilą Chet Baker, to, czyli We Three Kings. Pierwsza dobra piosenki tak właśnie była nazywana. Ella Fitzgerald, niewątpliwie najlepsza, najbardziej znana z tych wokalistek wszystkich jazzowych. Obok Sary Vaughan, Billie Holiday, paru jeszcze innych, ale kto jak to, no, to uważa się za najlepszą. No nie, ja bym mógł podyskutować w każdym razie, ale o sztuce, o pięknie, nie da się tak dyskutować do końca, bo trudno powiedzieć, co jest naprawdę lepsze. O gustach się nie dyskutuje. We Three Kings.

jakoś powoli do mnie dochodzi, że zbliżają się święta, kiedy się kręci w tej atmosferze ciągłych zaliczeń, ciągłych sprawdzianów i kolokwiów. I jakoś tak późna ta zima, nie nadchodzi jeszcze, śnieg pada, szybko topnieje, więc ciężko nam się myśli o zbliżających się świętach. A to już czas. Już dokładnie za tydzień zacznie się Wigilia i wtedy wszyscy siędziemy przy wigilijnych stołach. No chyba prawie wszyscy, bo może nie wszyscy są wyznania chrześcijańskiego. I będziemy rozkoszować się wspaniałą wigilijną kolacją, a później pasterka. Teraz będzie to Dexter Gordon, saksofonista tenorowy, wykona dla nas piękny utwór The Christmas Song po prostu.

Jestem ciekaw, kto z was najciekawiej spędzi święta. A mi się wydaje, że moja opcja też jest fajna. Posiedzieć sobie w domku z rodziną. Zawsze łapię niesamowity klimat, kiedy zbliżają się święta i po prostu wyłączam telewizory, komputery. I potrafię siedzieć, gapić się godzinami w świece, w choinkę i chłonąć tą fajną atmosferę. Później wyjść sobie z przyjaciółmi na pasterkę. Później spotkać się razem w pubie ze wszystkimi, wypić jakiegoś grzańca. No i za kilka dni ruszyć na sanki, na przykład na ośnieżone wzgórza chełmińskie. Opcje bardzo fajne. Później Sylwester, zobaczymy. Póki co Swing Low Sweet Chariot zagra dla nas znowu Chet Baker.

Miejmy nadzieję, że za ten tydzień sypnie ostro śniegiem i trochę nas skosi mróz, żebyśmy mogli pełni zapału się ciepło ubrać i biec na pasterkę. Ja pewnie spędzę go z rycerzami na pasterce rycerskiej w otoczeniu mnóstwa świec, rycerskich zbroi i różnych takich fajnych klimatów w naszym starym XIII-wiecznym kościele. Niesamowita atmosfera. A poznacie tego pana? Na pewno White Christmas i Louis Armstrong.

0: To 5-1-5.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 zł za sztukę. Tak spędzimy lato.

0: ulicę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

zgraja, zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

tęty chcą podlewić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary wyśledzą.

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem podartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłoił

0: budce, gdy już dosedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków.

0: Puk, puk, kto tam, mówcy tajemnicy, dzisiaj zupełnie świątecznie po mojej lewej stronie. Proszę się absolutnie nie sugerować kolejnością stron albo też, ale nieważne. Ania Tomczyk.
1: Witam serdecznie po mojej prawej stronie, Michał Turek.
0: A po mojej również prawej stronie Kuba Kaspera, którego

0: ma. Jest wirtualnie z nami obecny, ale jak obiecał, dołączy w czasie audycji, ponieważ jak wiecie, dzisiaj na terenie Gdańska drogi śliskie, tramwaje mają wypadki. Dołączy później. A o czym będziemy mówić dzisiaj w audycji? No jakże nie, jak o świętach. Porozmawiamy sobie
1: Myślę, że temat naszej audycji możemy zdradzić dopiero za chwilkę. Dlaczego za chwilkę?

0: dobra, to już się przekonujecie. Dzisiaj oczywiście w audycji rozmawiamy o świętach, o magii świąt, o magii stołu wigilijnego i bardzo przewrotnie o tym, skąd się święta wzięły, bo powszechnie większość ludzi pyta, ja dzisiaj taką małą minisondę robiłem, większość ludzi pytanych przeze mnie na ulicy, skąd wzięły się święta Bożego Narodzenia. No odpowiedź jest jedna i prosta, Aniu, jaka?
1: No pewnie dlatego, że się narodził Chrystus.
0: No właśnie, nic bardziej mylnego. Chrystus się wtedy nie narodził. W dzisiejszych Łowcach Tajemnic dotrzemy do odpowiednich ekspertów, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i wyjdzie na jaw, dlaczego święta są właśnie 25 i 26 grudnia. A teraz co? Posłuchamy kolędy do końca?
1: Tak.
0: No dobra.
1: Mam nadzieję, że dzisiejszy program rozwieje wszelkie wątpliwości.
0: Dzisiejszy program będzie spokojny, świąteczny. A, i jeszcze na koniec będzie kilku wariatów faktycznie, dokładnie, że niech policzę. Raz,
1: to całkiem
0: dwa,
1: normalnie,
0: trzech wariatów.
1: Jak nie ten program, to całkiem normalnie.
0: Tak, a ci wariaci to jest tak zwane mumio, grupa mumio. Miałem z nimi niemiłą przygodę, ponieważ ja do nich mówię, że oni są kabaretem mumio i poprosiłem ich, żeby się przedstawili. No i wtedy było, tego chyba nie słychać na taśmie, ale okazało się, że oni nie są kabaret mumio, tylko oni są grupa mumio. No i mamy krótką rozmówkę na tematy dziwne, niebezpieczne, o duchach, o zjawiskach paranormalnych podczas występów kabaretu mumio, ale to chyba poczęstujemy was tym na koniec. Taki zrobimy sobie świąteczny przekładaniec, nie wiem, u mnie w domu zawsze były bardzo popularne makowce na święta, więc taki świąteczny, spleciony, przekładany makowiec.

0: Dotarł do nas pociągający i zmęczony Jakub Kaspera.
1: Witam Państwa.
0: A co się stało, Jakubie, że tak się opóźniłeś?
1: Cóż mogło się stać? Zwyczajnie tramwaj mi uciekł.
0: Upsa, ja
2: no
0: tu...
2: w tych czasach to jest normalne.
0: No właśnie, ja tu już kłamałem, że ślisko, że tramwaje mają wypadki.
1: Nie, no prawda jest taka, że pędziłem strasznie, ale po drodze zobaczyłem pizzerię, musiałem wstąpić, musiałem po prostu, mój żołądek nie wytrzymał. No i opóźniłem się, dlatego uciekł mi tramwaj.
2: A to trzeba było, wiesz, troszeczkę inaczej to zrobić, wziąć pizzę ze sobą i przyjść z tą
1: pizzą. Ja ją w tramwaju jadłem, żeby
0: no
1: mi nie wystygła.
0: No właśnie, nic nas nie zostało.
2: A, żeby ci nie wystygła.
1: Tak, tak.
0: A, teraz tak się tłumaczy.
1: Zimną byście dostali, to nic smacznego.
0: Dobra, dobra.
2: Tak, tak. Każdy tak mówi, wiesz?
0: Zapraszamy z pizzą do nas, tak? Jesteśmy głodni, może ktoś tutaj gdzieś ma pod ręką, zechce przyjść do Sarum, bardzo chętnie zjemy.

0: No właśnie sobie pomyślałem, że może odwrócimy kolejność i ogłosimy mały konkurs. Co wy na to?
1: No proszę, ja cię, nie
2: bardzo, protestuję.
1: Jeżeli dysponujesz jakimiś nagrodami, ewentualnie.
0: Ja zawsze dysponuję nagrodami.
2: Pewnie. Możliwość przyniesienia nam pizzy to jest główna nagroda.
1: O!
0: Tak. Ale oprócz tego są oczywiście inne nagrody.
1: A wiesz o tych innych nagrodach, czy dopiero je wymyślisz?
0: Nie, no wiem.
1: No super.
0: No. Na przykład okulary reprezentacji polskiej olimpijskiej. Ha, ha, ha, ha. Z olimpiady.
1: Byłeś na olimpiadzie?
0: Ja nie byłem, ale mam okulary.
2: Ale to takie używane?
0: Nie, nie używane. Nowe okulary, no, takiej firmy no
2: to,
0: bardzo.
2: To nie reprezentacji polskiej, no, no jakby ją nosili.
0: Ale nosili. Nie dostali ich, no. Ktoś skroił z transportu po prostu.
1: To są takie oszukane.
0: Nie, nieprawda, dlaczego?
1: Bez tego potu.
2: Z tych zarysowań od pyłków kurzu w powietrzu.
0: Słuchajcie, w każdym razie do wygrania są na przykład okulary, tak? Teraz się jeździ na narty, jeździ się na deszcz.
1: Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś się ukradł, to skąd je masz?
0: Boże, żartuję. No to
2: ty się wyciągaj tu brudów Michała na wierzch.
0: No właśnie. Słuchajcie, w każdym razie są świetne na deskę, są świetne na narty, można naprawdę bardzo fajnie sobie w nich popatrzeć, słońce nie szkodzi. Coś chcesz dodać?
2: Ja chciałem się zapytać, czy chodzi ci o okulary, czy o gogle, bo to taka różnica subtelna.
0: Nie, chodzi mi o okulary, tak ze specjalnymi filtrami, mają podobno 21 warstw filtrów. Dobrze, a pytanie mamy takie, ja już Anię przeegzaminowałem, teraz przeegzaminuję Jakuba. Jakubie, skąd się wzięły święta Bożego Narodzenia? 25 i 26 grudnia, wiesz może?
2: Jest kilka teorii na ten temat.
0: Tylko nie psuj nam programu, bo to jest zagadka. Dobra, słuchajcie, pytanie brzmi, dlaczego 25 i 26 grudnia każdego roku obchodzimy święta Bożego Narodzenia? Do wygrania okulary, do wygrania koszulki polskiej reprezentacji olimpijskiej, niestety już zamienione igrzyska, a my tymczasem posłuchamy sobie mojej...
2: Mogę ci jeszcze tylko zapytać?
0: Tak?
2: Sam wymyśliłeś to pytanie, Michale?
0: Tak, dzisiaj jestem takie, bardzo twórczy.
2: Takie pytanie z gatunku audiotele. Jakiego koloru jest różowy?
0: Nieprawda, to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Potem zobaczycie, że faktycznie tak jest, a jak chcecie zadzwonić i się przekonać, jakie są te koszulki, jakie są te okulary, to oczywiście zapraszamy, Aniu, jak zwykle, czy możesz pomieć numery?
1: Tak, mogę ci, drogi Michale, przypomnieć numery.
0: Boże, ta złośliwość.
1: Jeżeli nie mieszkacie w DS-ach, to zapraszam do dzwonienia pod numer 347-2626.
0: Jakiś kompakt włączyłem.
1: Jeżeli... akademikach, to 82626. Oczywiście chodzi o akademiki Politechniki. Natomiast jeżeli mieszkacie w DS-ie numer 3, to 812626.
0: No dobrze, to teraz chyba obiecany kabaret Mumio. Mumio w składzie?
3: Jadwiga Basińska.
4: Dariusz.
5: I Jacek Borusiński.
0: Słuchajcie, ludziom na ogół zdarza się mnóstwo dziwnych rzeczy. Czasami widzą niezidentyfikowane obiekty latające, czasami uciekają im przedmioty. A wam zdarzają się śmieszne i dziwne rzeczy?
4: Jeśli chodzi o takie rzeczy niespotykane, to zdarzają się oczywiście. To są rzeczy bardzo często szokujące i nieprzyjemne. Kiedyś miałem taką sytuację, że miałem kontakt z kompletnie niezidentyfikowanym, nawet nie mogę tego powiedzieć, bo to tak było straszne przeżycie.
0: Obiektem latającym?
4: Nie, niezidentyfikowane okulary. Okazało się, że w szufladzie w nocnym stoliku u takiej mojej dawnej znajomej, starszej osoby, to była 80 kilka lat miała ta pani, nagle się znalazły niezidentyfikowane okulary, plus 3,5 i plus 3, lewe plus 3,5, prawe plus 3 i to
0: oczywiście
4: samo.
0: To nie były jej okulary.
4: To były jej okulary. I to samo było już bardzo szokujące, bo ta rozbieżność pół dioptrii wskazywała na jednak jakąś ingerencję bardzo silną. Myśmy potem robili tam, sprawdzaliśmy tą sytuację, okazało się, że taki futeralik leżał obok i taka bransoleta i tą bransoletę, którą niektórzy nazywali bransoletą, to też było znamienne, bo też były podzielone zdania, żeśmy raczej podejrzewali o może jakiś wpływ. Okazało się, że to był taki, no właściwie nawet nie do końca jabloneks tylko i że to jednak ona nie mogła mieć tego wpływu, bo była jeszcze, bo stosunkowo była mała, to przy bransoletach większych dopiero są takie problemy, prawda?
0: A takie bardziej spektakularne rzeczy, jakieś ruszające się konsolety przy spektaklu albo po spektaklu, maskotki szczęścia, kosmici na korytarzach?
6: Tak. Takie rzeczy miały miejsce. Szczególnie pamiętnego wieczoru, kiedy z Hanią Wasilewską spędzaliśmy wieczór na kanapie szczęścia. Oczywiście państwo myślą zupełnie co innego, co mam teraz na myśli. To były tylko krakersy, proszę państwa. I chodzi o to, że tam, proszę państwa, siedzimy, proszę sobie wyobrazić, na tej kanapie szczęścia i nagle z kuchni, ale to z kuchni, dosłownie, zaatakowało nas sitko na wodę, kurczę, taki czerpak, nie? Skoczył na nas, naładował nas strasznie, pobił. Także świetnie było, naprawdę świetna zabawa. Z tym czerpakiem potem jakoś tam... No nie było najlepiej, myśmy...
3: Obiliście czerpaka po prostu?
6: Nie, myśmy z nim bardzo długo rozmawiali. Nakłanialiśmy go, żeby zmienił swoje życie, żeby zmienił stosunek do...
3: Może trzeba było wezwać policyjnego negocjatora po prostu?
1: Może tak.
6: A wie pan, że może. To może było to wyjście właśnie, o którym myśmy nie pomyśleli. A czerpak potem pięknie się oswoił. Chodził z Hanią na smyczy, proszę sobie wyobrazić, jak piesek. Miał na imię kopytko i naprawdę no dusza już każdego spotkania rodzinnego. Ten czerpak naprawdę siadał na kolanach, prosił, żeby go tam za tą rączką troszeczkę poskubać. No teraz już taki mocno wyskubany, ale dusza towarzystwa czerpaczek. I naprawdę potem się nauczył tak troszeczkę skakać. Nauczył się też, no co on się tam nauczył, wymawiać z głoskę Z. No wszyscy mówili, powiedz Z, on mówi Z. No radości było tyle, że no, każdy nam zazdrościł.
0: To było oczywiście Mumio w rozmowie o rzeczach nadprzyrodzonych, o rzeczach dziwnych. Wrócimy do tej rozmowy. Porozmawiamy między innymi jeszcze z Mumio o pętli Mobiusa. Wiesz co to takiego?
2: Pętla Mobiusa? Tak, zdaję sobie sprawę z tej dziwnej wstążki.
0: Fajna rzecz, nie?
2: Całkiem śmieszne. No.
0: Ja kiedyś wybudowałem sobie taką z papieru pętlę Mobiusa. Ja nie wiem, czy wy wiecie, moi drodzy, co to jest pętla Mobiusa, ale to jest taki kawałek wstążki złożony w ósemkę i rozłożony tak specyficznie, że ma tylko jedną stronę, prawda, Jakubie?
2: I jakby nie sprawdzać, jakby nie iść długopisem dookoła, jest jedna strona.
0: No, to niesamowite naprawdę. Niesamowity facet, niesamowity matematyk. Teraz myślę, że Ania zapoda nam, mówiąc językiem młodzieżowym, jakąś kolędę. Potem chyba wrócimy do kabaretu Mumio, a potem rozwiążemy nasz konkurs. Tymczasem on ciągle trwa. Pytanie brzmi, dlaczego 25 i 26 grudnia obchodzimy święta Bożego Narodzenia? Dlaczego akurat ta data, a nie powiedzmy 1 stycznia, tudzież 29 maja?

0: Radio SAR.
1: A teraz wracamy do rozmowy z kabaretem Mumio. O wstędze Mobiusa między innymi. Posłuchamy?
2: Posłuchamy.
1: Posłuchamy?
3: Posłuchamy.
4: Jednak będę ciążył stronę tych duchów. To były duchy, są duchy, nie ma duchów.
3: Jest duch jeden na świecie. Duch anieli wygłąd, który się po prostu pojawia. Pojawi się w bardzo takim dziwnym anturażu, ponieważ jest cały otoczony masłem. Po prostu jest, po prostu chodzi w maśle. Wszyscy się go bardzo boją. Boją dotknąć i w ogóle z nim obcować. Ale on się ma bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest cały czas, cały czas. Cały czas.
4: Ale kosmitów na szczęście nie ma.
2: Ja nic nie powiem. Ja sobie teraz masuję oko, ja nic nie umiem powiedzieć. Ja nie widziałam nigdy kosmitów.
4: To może małego ducha, albo jakiegoś elfika przynajmniej.
2: Nie widziałam też nigdy. Nie widziałam też ani elfika.
4: Ruszającą się truskawkę.
2: Kogo?
4: Ruszającą się truskawkę.
2: Królika truskawkę?
4: Ruszającą się truskawkę.
2: Nie jestem go też. Dziękuję Państwu bardzo, ale nie mam, po prostu nie mam żadnych takich ciekawych, żadnej wiedzy ciekawej na ten temat.
4: Ale podczas spektakli występują paradoksy czasowe.
5: W ogóle występują paradoksy czasowe. To się zdarza bardzo często wtedy, kiedy nie przestawimy zegarka w czasie przejścia przez fazę 8. To jest faza, o której mało ludzi wie, mało ludzi to robi, przestawia zegarek. To jest faza 8, czyli z niedzieli na późny poniedziałek. Nie wiem, czy to muszę powtórzyć, bo tutaj coś nie działa. I występują, są bardzo niebezpieczne, bo w tej chwili doba już nie trwa 24 godzin, tylko trwa, jak wiemy, 16, bo nam 8 godzin już od 80 roku ubyło. I to według takiej teorii niejakiego, zapomniałem nazwiska, Schiffera, czy jakiegoś takiego innego, Schillera, to się wszystko zgadza, my tego nie odczuwamy, ale wszystko przyspiesza. Nie wiadomo, do czego to zaprowadzi. My w tej chwili mamy specjalne rozciągacze czasowe w domach. To są takie olbrzymie płótna, w które łapiemy czas, gromadzimy go i w razie, gdy nam go brakuje, uwalniamy ten czas, z tym, że jest ryzyko, że wtedy nas ten czas przeczasuje i nas zestarzeje za szybko.
4: No właśnie, podobno przed chwilą graliście w Gdańsku, a później graliście w Toruniu. Jak to było?
5: To się zdarza wtedy, kiedy właśnie korzystamy z takiej pętli. To nie jest wstęga Mebiusa, jakby ktoś myślał. To jest pętla mała czasowa. To w teoriach strun jest wszystko bardzo dobrze wyjaśnione. Korzystamy mianowicie z takiego paradoksu Schrödingera. To znaczy w fizyce kwantowej mamy tą historię, prawda? Mamy tą łączność kwantową, czyli to taki tunel, można powiedzieć, czasowy, pseudo oczywiście tunel kwantowy, czyli splątanie inaczej kwantowe. I z tego korzystamy. Oczywiście niewiele osób o tym może wiedzieć, dlatego ja tej informacji nie mogę upowszechniać. Proszę to oczywiście nadać, że nie mogę tego upowszechnić.
1: Aniu, Jakubie, zrozumieliście coś z tego?
6: Było coś o Schrödingerze, Mebiusie, coś o pętlach i o zgubieniu czasu.
2: Mi się z tą ósemką podobało.
1: I o teoriach hiperstrun, prawda?
6: Dużo ciekawych stwierdzeń, natomiast jedyne, z czym się tutaj zgadzam bez wątpienia, to, że rzeczywiście czas przyspieszył.
1: To prawda. A ciekawe dlaczego? I że nie ma klimatu przedświątecznego, prawda?
6: No u mnie go nie ma.
1: No u mnie też.
6: Jeszcze nawet choinki nie widziałem.
1: A u was? A ja dzisiaj kupiłem.
2: Ja dzisiaj też kupiłam choinkę.
1: No mówiłeś, że nie będziesz miała choinki. Patrzcie, jak to kobiety kłamią.
2: No cieszysz, mam.
1: Moja jest, ma 2 metry wzrostu, ale jeszcze nie zdążyłem jej ubrać. Obiecuję, że ubiorę ją.
6: Ale dziewczyna czy choinkę?
1: Boże, choinkę oczywiście, własnoręcznie zrobione bombki. Byłem w fabryce bombek w ogóle, nie wiem czy wiecie. Przedwczoraj, jakoś tak byłem.
6: Dali ci zrobić jedną?
1: No nie dmuchałem niestety, nie dmuchałem, ale panie dmuchały, dobrze, im lepiej im wychodziło chyba. Tak myślę. Ślicznie, potem malowały, ja się przyglądałem, wyszedłem z brokatem na włosach, tym od bombek.
2: Ale co tam się działo? No
6: właśnie, panie dmuchały.
1: Bombki dmuchały studenci. O czym wy myślicie, ludzie? Nie rozumiem.
6: Święta idą, święta.
1: No właśnie, to może coś świątecznego znowu, czy nie? Czy, o, tu widzę taki kawałek takiej pani. Nie, poczekaj, zjedź niżej troszeczkę, Aniu. Madonna, to taki zimny kawałek Frozen.

0: Chyba pora na rozwiązanie naszego konkursu. Kto zna odpowiedź? Aniu?
1: Nie znam.
0: Jakubie, ty na pewno znasz.
2: Ja się domyślam.
0: Dobrze, to ja zadam inteligentnie pytanie. Powiedz mi, dlaczego święta Bożego Narodzenia są właśnie 25 i 26 grudnia każdego roku? Czas start.
2: Czas start, a więc jak się dowiedziałem ze źródeł, których ujawnić nie mogę, święta Bożego Narodzenia w tych dniach występują, ponieważ zostały tam umieszczone przez jakieś chyba stare sprzed kilkuset bądź kilku tysięcy lat władze kościelne na miejscach świąt tak zwanych pogańskich ówcześnie, a konkretnie było to święto Boga Ra, czyli Boga Słońca Egipskiego. Tak się dowiedziałem z tajnego źródła, które się nazywa Michał.
0: Aha, to nie ja pewnie.
1: Się nie ujawniać.
0: Ja się nie ujawniam, nie, to nie,
2: nie to zupełnie
0: mnie.
2: Inny Michał, to zupełnie inny Michał, zbieżność, imion jest przypadkowe.
0: Tak, dobrze. Aniu, co ty myślisz? To niesamowite odkrycie, prawda?
1: Już powiem ci, że dzisiaj obiło mi się to o uszy.
0: No tak, bo myśmy byli u pewnego księdza, który nam to wyjaśnił faktycznie.
1: Tak, i bardzo dogłębnie wyjaśnił. I nawet powiem ci, że w ten sam sposób zadał nam to pytanie, w jaki ty zadałeś je przed chwilą.
0: Aha. To coś znaczy? Znaczy, że co?
1: Pewnie tak.
0: Zrobiłem kalkę językową z księdza. Nie, słuchajcie, nie zrobiłem kalki językowej z księdza. Natomiast myślę sobie tak, że teraz, no bo oczywiście my jesteśmy laikami, prawda Aniu, prawda Jakubie?
2: Ja jestem człowiekiem.
0: No ja jestem człowiekiem laikiem, mało wiem na każdy temat. Natomiast myślę, że pani Barbara Macińska z Muzeum Etnograficznego w Gdańsku wie o wiele więcej o tym, jako etnograf, jako specjalista właśnie od tych rzeczy, od tradycji, od zwyczajów, o tym, skąd się wzięły święta Bożego Narodzenia, to teraz oddajmy jej głos. Posłuchajmy.
3: Pewne tradycje nie rodzą się nagle, one po prostu trwają od wieków i jak gdyby, dlaczego właśnie w okresie tym zimowym, w okresie przesilenia i okresy przesilenia są bardzo istotne, one zawsze w kulturze społecznej odgrywały olbrzymią rolę i sięgając wcześniej jeszcze przed kulturą chrześcijańską, takie święta również w tych momentach przesilenia były obchodzone, były one związane głównie z kultem przodków, no i z okresem wegetacyjnym, agrarnym, a więc tutaj szczególnie okres zimowy, przesilenia, kiedy wiadomo, że po okresie uśpienia ma nastąpić wiosna, która ożywi, pobudzi wszystko do życia, to był jak gdyby ten okres rozpoczynający nowy cykl w życiu i człowieka, i całej przyrody. Stąd po prostu umiejętnie Kościół jak gdyby włączył się w ten ciąg, który bardzo mocno był osadzony, szczególnie w tradycji ludowej. I tutaj na te tradycje składa się wiele elementów. To są jak gdyby te właśnie elementy jeszcze kultury pogańskiej. Na to nałożyły się również tradycje greckie i rzymskie. W tym okresie również był obchodzony w Rzymie 25 grudnia Dzień Wschodzącego Słońca. Dzień związany właśnie z obchodem, ze świętem Saturna. Te tradycje jak gdyby są bardzo ze sobą ściśle powiązane. Na to nałożyła się również tradycja chrześcijańska i Kościół tutaj umiejętnie po prostu włączył pewne elementy właśnie kultury chrześcijańskiej w te elementy, które były mocno w tradycji, szczególnie ludowej. Zakorzenione. Początkowo próbowano walczyć z niektórymi elementami, jak na przykład z obchodami zwierzęcymi, maszkar, które były związane właśnie z tą tradycją wegetacji, a wcześniej z kultem przodków. Wierzono, że po prostu przodkowie wcielają się w postacie zwierząt. Obecność zmarłych i wśród żywych w tym okresie była szczególnie jak gdyby mocno w kulturze ludowej zaznaczona. Jak mówię, tutaj właśnie na te wszystkie elementy nałożyła się kultura chrześcijańska. Jest to jak gdyby właśnie ta wielowarstwowość.
0: A więc okazuje się, że święta Bożego Narodzenia wcale nie są dlatego, że urodził się nam Bóg Zbawiciel Jezus Chrystus, tylko dlatego, że wtedy starożytni Rzymianie obchodzili właśnie to święto Narodzenia Słońca. To był taki bardzo, bardzo szczególny dzień, jak...
1: Przepraszam cię, źle się wyraziłeś, bo powiedziałeś, że nie obchodzimy świąt Bożego Narodzenia dlatego, że się urodził Jezus Chrystus, a to jest prawda przecież, że obchodzimy dlatego, tylko nie obchodzimy w tym dniu, dlatego, że w tym dniu się narodził.
0: Dobrze zakręciłem się, przyznaję. Mogę kontynuować?
1: Proszę bardzo.
0: Otóż chciałem zauważyć, że w tym szczególnym dniu, właśnie podczas tego święta w starożytnym Rzymie, a jaki to był dzień, Aniu?
1: Dzień Słońca?
0: No nie, no chodzi o to, że to 25 grudnia było.
1: Przepraszam?
0: Że 25 grudnia wszyscy byli równi. Jak wiecie, w starożytnym Rzymie, albo i nie wiecie, byli legioniści, byli niewolnicy i byli patrycjusze. No i wtedy właśnie wszystkie stany siadały do wspólnego stołu i ucztowały. Niewolnicy już nie usługiwali, nie podawali, tylko zasiadali na równi ze wszystkimi innymi domownikami do uczty. Być może to właśnie dało początek naszej Wilii, a teraz współczesnej Wigilii. Tego do końca nie wiemy, ale za to wiemy, że już niedługo pani Monika Dymecka objaśni nam magiczne potrawy wigilijne i ich moc oraz opowie o zwyczajach związanych właśnie z Wigilią w innych krajach, no bo nie w Polsce, bo u nas jakoś tak mało tych zwyczajów. A za kilka dni Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, usiądziemy do wspólnego stołu, spotkamy się z dawno niewidzianymi członkami rodziny, zasiądziemy do wspólnej wieczerzy, a ta wieczerza to zdaje się magiczna dosyć.
4: Wigilia jest oczywiście magiczną kolacją, jest niezwykłym świętem, które jednoczy ludzi, który spaja rodziny, a również ludzi, można powiedzieć, sobie nieznanych, prawda? Wystarczy, że wyjdziemy na ulicę i spotykamy kogoś, jest już inny, prawda? Jest bardziej uśmiechnięty, bardziej wesoły, a w każdym razie powinien taki być. Magia kolacji wigilijnej jest niezwykła, dlatego że po pierwsze jest określona pewnymi potrawami, tak to można powiedzieć, są takie wyznaczniki tej kolacji, magiczne potrawy, które trzeba przygotować. I to w ten sposób, żeby nie tylko było ich 12 na stole, ale żeby jakby reprezentowały pewne grupy produktów, które od wielu, wielu lat, od tysięcy lat w różnych wierzeniach były zawsze magicznymi produktami. Warto by wspomnieć przede wszystkim o rybach. Ryby, jest to bardzo stary znak chrześcijański, znak papieża między innymi, prawda? Jest już jakby nazwa ryby grecka, jest jakby stworzona z inicjałów Jezusa Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. A więc już jakby symbolika sama tej nazwy, prawda, ryby, już niesie w sobie taką magię. Ryba symbolizuje płodność, życie, ale również nieśmiertelność. Bardzo ważne są na stole również buraki. My to jemy w postaci czerwonego barszczu, ale tak naprawdę buraki według wierzeń przodków to po prostu długowieczność. Kapusta. Kapusta chroni od złego, przyciąga dostatek, majątek, a kapusta z grochem lub grzybami daje nam siłę i zdrowie. Człowiek mówi tak, groch z kapustą, prawda? Ale coś w tym powiedzeniu jest. On rzeczywiście daje nam taką niezwykłą witalność. Bardzo ważne są orzechy. Orzechy w każdej praktycznie kulturze przyciągają, symbolizują moc przyciągania pieniędzy, wzmacniają zdolności intelektualne, są symbolem sprawiedliwości, a przede wszystkim sił życiowych natury. Mówimy, że warto nosić nawet orzechy w kieszeni, bo one właśnie przyciągają jakieś pieniądze i szczęście takie pieniężne do nas. Miód. Według legend to jest boski nektar, przyjmowali go bogowie. Miód chroni przed złem, jest taką substancją od wielu, wielu również lat magiczną we wszystkich wierzeniach. Między innymi bardzo poważnie do niego podchodzą w Afryce i w Australii, co mnie niezwykle zdziwiło. Aborygeni uwielbiają miód i rzeczywiście kultywują miód w postaci ofiar dla swoich bogów, w których wierzą. My natomiast miód używamy oczywiście do jedzenia. Symbolizuje bogactwo, miłość i radość. Bardzo ważny również jest mak. Zapewnia długie życie, pomyślność. Nieważna. Trzeba uważać, żeby ziarenka maku, które jeżeli nam się rozsypią w kuchni, żeby ich bardzo pracowicie wyzbierać. Dlatego, że jakby każde to ziarenko symbolizuje bogactwo i pieniądze w przyszłym roku. W związku z tym nie traćmy tych. Jeżeli już nam się coś rozsypie, to zgarnijmy to i gdzieś tam sobie posypmy w takim miejscu, w którym nie będzie nam przeszkadzać, nie będzie może tak widoczny, ale będzie tą swoją magią działać. Migdały zapewniają radość życia, zadowolenie, piękno, nadzieję i zdrowie. Migdały bardzo cenią sobie między innymi w Indiach, w Nepalu. Bardzo często są używane do magii właśnie miłosnej również. Bardzo ważnym takim owocem są daktyle. Daktyle symbolizują płodność, dostatek, przyciągają do kobiet mężczyzn, a w związku z tym, drogie panie, prosimy nosić ze sobą sobą daktyle i one naprawdę wydzielają jakieś feromony, a może jakieś wibracje, które rzeczywiście zwracają uwagę mężczyzn na nas, choć przecież nie wiedzą, że my tak tutaj podstępnie działamy. Bardzo sympatyczną warzywem jest na pewno groch i fasola. Oznacza płodność, ale również powodzenie materialne, stały dopływ pieniędzy. Fasola w każdej praktycznie kulturze symbolizuje miłość, no i właśnie finansowe powodzenie. W Polsce pszenica przyciąga, spełnia taką funkcję, przyciąga pieniądze, jest symbolem żeńskim. Natomiast jęczmień jest symbolem męskim. Warto zapamiętać to, dlatego że jakby jeżeli chcemy, żeby nasza rodzina była jakby kompletna, stanowiła całość, a więc miała ten symbol żeński, prawda, i męski, żeby pary się nie rozchodziły, żeby były, warto mieć oba te ziarna, i pszenicę, i jęczmień. Myślę, że nie jest przypadkiem, że robimy kutię z pszenicy, prawda, a jęczmień mamy rozrzucony na stole pod serwetą. Myślę, że w tych starych zwyczajach takich ludowych jest jakaś olbrzymia, taka magiczna prawda, tak byśmy to nazwali. No i oczywiście owies, proso i żyto zapewniają również pomyślność finansową, również przysparzają nam okazji do zarabiania pieniędzy, do takich pieniędzy jakby również jakby niezarobionych, a więc różnych podarunków, darowizn, spadków i tak dalej. Takim niezwykłym owocem jest na pewno gruszka, która symbolizuje miłość, i radziłabym panią po prostu usmażyć ją w miodzie. Gruszki podawane w miodzie właśnie niezwykle pozytywnie, można tak to nazwać, wpływają na mężczyzn, a przede wszystkim na ich uczucia do nas, a myślę, że każdej kobiecie na tym zależy, żeby nas mężczyźni kochali. Takim również świętym pokarem miłosnym są jabłka. Zapewniają nam oprócz miłości mężczyzn, zapewniają nam wieczną młodość, zdrowie, spokój, a również oznaczają jakby pokój. Ktoś, kto przechowuje jabłka, kto kładzie na stole jabłka, tam na ogół nie ma kłótni w takim domu. Myślę, że warto o to zadbać i te wszystkie jakby produkty mieć w czasie Wigilii na swoim stole.

0: No tak, kończy się raz, dwa, trzy. Niedługo posłuchamy sobie jeszcze troszeczkę o dziwnych zwyczajach panujących w innych krajach. No, a co ty robisz?
1: Dźwięk był co najmniej dwuznaczny.
2: Efekty specjalne.
0: Przepraszam, ale rozdarłeś zeszyt.
2: Tylko kawałek.
0: Bóg chyba będzie dzwonił niedługo. Ale nie powiemy do kogo i gdzie. Bo to jest tajne.
2: Nie upubliczniamy tutaj takich, tak? Brudów.
0: Tak, nie. Powiedziałem, nie powiemy. Słuchajcie, niedługo porozmawiamy sobie z Moniką Dymecką o takich dziwnych zwyczajach, tak jak mówiłem, na przykład w Anglii, w Hiszpanii, o zwyczajach podczas kolacji wigilijnej. Aniu, były jakieś ciekawe zwyczaje albo są u ciebie w domu podczas kolacji wigilijnej? Bo tak się was nie zapytałem. Jakie?
1: Wiesz co, dużo osób nie zna tego zwyczaju. Mianowicie, jeżeli na początku łamiesz się opłatkiem z kimś, to u nas w domu się nie je tego opłatka, tylko wszystko się jakby wtyka do takiej gorącej kaszy.
0: I
1: to
0: do
1: jest,
0: kaszy?
1: Tak, to jest pierwsze danie w ogóle wigilijne. Kasza z opłatkiem.
0: A czego, z czego jest ta kasza?
2: Kasza
0: kipi groch. Nie,
1: zwykła poważnie. Kasza. Taki pęczak.
0: Ale kasza, a przepraszam, co?
1: Kasza, pęczak.
0: Taki. Znam pęczak. U nas się nie je pęczaku na Wigilię.
1: No widzisz, a u mnie się w domu je. I to jest ponoć jakiś zwyczaj tam ze wschodu. Dlatego...
0: Ciekawe, bo moi dziadkowie też pochodzą ze wschodu, nie jedzą kopłatka z pęczakiem.
2: Ale wschód szeroki i daleki, może z różnego wschodu pochodzicie.
0: No, moi z Zabuga.
1: O no Jezu. Moi też.
0: Też?
1: Tak.
0: To może znajdziemy na antenie wspólne korzenie.
2: Może mamy rodzeństwo tutaj, słuchajcie.
1: O Jezu.
0: O Jezu. Nie, dobrze, to sobie wyjaśnimy poza anteną.
1: Lepiej nie.
0: Natomiast... Pani, bardzo cię proszę. Jakubie, zachowajmy powagę. Natomiast chciałem powiedzieć, że u mnie w domu od zawsze wkładało się pod obrót siano, ale to chyba u wszystkich, bo tak raczej w małych miastach, prawda, bo w dużych to niespecjalnie można zdobyć siano, ale ja zawsze, kiedy byłem małym dzieckiem, spędzałem Wigilię właśnie u dziadków na wsi, no i tam to siano było takie prawdziwe, któreśmy wcześniej zbierali. Coś cudownego, mówię wam, wytarzać się w świeżym sianie. Jak ktoś nie ma alergii, oczywiście.
1: To w Wigilię się tarzasz w sianie?
0: Nie, po zebraniu wydarzać się w sianie. Taki pomost przerzuciłem, logiczny.
1: A, rozumiem.
0: Wiesz, pomostem było siano pomiędzy, tak tu jest
1: tak
0: wiesz,
1: już mi nie musisz
0: lato,
1: tłumaczyć.
0: Nie, siano, sianokosy, tak? Dobrze, teraz wracamy w takim razie do dziwnych wigilijnych zwyczajów.
3: A chciałam Państwu jeszcze powiedzieć o takich bardzo śmiesznych różnych zwyczajach w innych krajach, na przykład w krajach anglosaskich gotuje się kopuśniak na rosole. Jest to nazywane pieniężną zupą, gdyż do tego kapuśniaku wkłada się srebrną lub złotą monetę, gotuje się to razem, no i podaje się właśnie na stół. Później cała rodzina szuka jakby tej monety w tej zupie, wyjmuje ją, kto ją znajdzie, ten oczywiście specjalne szczęście go spotka w tym roku, kładzie się ją na stole, otacza ją się wianuszkiem ze świec, w Anglii bardzo często niebieskimi świecami, no i zapala się te świece oczywiście i traktuje się to coś w rodzaju takiego fetyszu na tym stole. Włosi natomiast bardzo często w czasie Wigilii, no że to jest takie wezwanie przyzwoite łączyć w tym dniu taki zwyczaj, no ale tak jest. Kupują bardzo często swoim kobietom czerwone desu, i właśnie gdzieś tam upychają w okolicach stołu. Jest to dobrze mieć, wzajemnie kobieta ma to na sobie. I wtedy no, czekają właśnie szczęście. Myślę, że coś w tym jest, dlatego że nasze licealistki kończąc maturę też to prawda wkładają. A więc jakby ten taki ogólny czar magiczny tej czerwonej bielizny działa również jakby i w tym niezwykłym dniu. Grecy natomiast nie pieką ciasto z monetą. Oczywiście jest to jedna moneta, prawda, a ciastek jest dużo i też kto znajdzie w cieście tą monetę, oczywiście spotka go szczególne szczęście w danym roku. Szkoci natomiast bardzo uważają, żeby pierwszym gościem po północy, który wejdzie do domu albo kogo spotkają na ulicy, bardzo uważają, żeby była czarnowłosa kobieta, gdyż no niestety, ale nie lubią blondynek najwyraźniej. Uważają, że spotkana blondynka po północy w dzień wigilijny przynosi nieszczęście. No myślę, że to jest jakaś taka tutaj, prawda, dyskryminacja. Japończycy natomiast jedzą kluseczki ryżowe, uważają, że czym więcej tych kluseczek zjedzą, tym więcej jakby nałapią tej energii. Właśnie, no niestety pieniędzy, Japończycy olbrzymią rolę przykładają do pieniędzy i właśnie jedzą niezwykle żarłocznie i statystyki twierdzą, że jest masę zgonów w Japonii właśnie w święta, właśnie w Wielkanoc ze względu na te nieszczęsne zjedzone kluseczki pospiesznie, łapczywie i żarłocznie. Natomiast Hiszpanie wraz z wybiciem godziny 12, i to jest o tyle ciekawe, że Hiszpanie stosują to zarówno w czasie Wigilii, jak i również w czasie Nowego Roku, to zjadają całe winogrona i właśnie czym więcej też jakby połykają po prostu te całe grona winogron, uważając, że to przyniesie im szczęście, ale również do kieliszków, gdzie piją wino, wkładają coś ze złota, a więc albo pierścionek, albo monetę. Bardzo często w ten sposób oświadczają się drugiej osobie. Bardzo często również mają takie płatki złota. Po prostu kupują takie płatki złota. To jest złoto dekoracyjne teoretycznie, ale właśnie wrzucają do płynu i po prostu wypijają to razem z tym złotem. Bardzo ciekawe jest również, że pod każde nakrycie wkładają banknot z jak największym nominałem. Również kładają listek laurowy i czerwoną wstążeczkę z jakimś złotym szlaczkiem. To jest takie ważne. Muszę Państwu powiedzieć, że akurat to ja również stosuję u siebie w domu i myślę, że z dobrym skutkiem. Także akurat to możemy zrobić i myślę, że warto to zrobić. W całej wigilijnej kolacji bardzo ważna jest wiara, prawda? Wiara, że coś dobrego nas spotka, że coś się zmieni, że rzeczywiście coś dobrego przyszło, prawda, na świat, że nie tylko urodził się Chrystus, ale że nastąpiła z nim jakby cała epoka zmian, prawda, w naszym życiu i w takim ziemskim życiu. A proszę Państwa, wiara to najpotężniejsza z energii zmieniająca świat. Happy Christmas.

0: tośmy sobie poświętowali w dzisiejszy wieczór magicznie, Aniu, to może się teraz pożegnamy, a może złożymy życzenia, Jakubie?
1: Na cały świąt.
2: No, poczekaj, no ale pani pierwsza, myślałem, że złoży życzenia.
1: Jakubie, no to tak się
2: zastanawiam. Ale ja cię o zdanie pytałem, a nie o życzenia.
1: A, o zdanie, no to tak, raz, tak, tak, tak, tak, możemy złożyć
2: dobra,
1: życzenia.
2: Dobra, to nie, nie Ani, nie. Niech Ania złoży życzenia słuchaczom. Aniu, słuchamy.
3: Tak, z okazji tego, że już się więcej w tym programie nie spotkamy bynajmniej. Właściwie już w żadnym programie się w tym roku z wami nie spotkam. Już się raz żegnałam, ale mogę

niesamowitością tego świata. No a świąt spokojnych i faktycznie śnieżnych, Ania, dziwnie się na mnie spogląda, nie wiem, o co jej chodzi. Aniu, kończymy ostatnie wydanie Łowców Tajemnic w tym roku. Dobranoc Państwu.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie wleciło, no i kudarko bez kudarko.
5: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
5: że pisać jest trudno.
4: Ale...
2: Nie traktujcie jednak notatek.
5: Jak gdyby były?
0: Nie!
5: Jak gdyby były?
6: One and two and three and four. One and two and three.

0: Te pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

5, 1, 5. Białe wino, na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem na

0: Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła koncert życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Zachowuję imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz to tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: Witam serdecznie.
7: I witam serdecznie, bardzo, bardzo gorąco, z drobnymi problemami, może nawet minutkę spóźnienia, www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. A my zaczynamy od tego, co było w zeszłym tygodniu, co było nawet ze dwa tygodnie temu. Wczoraj walentynki. Chciałbym zadedykować Ani, najwspanialszej dziewczynie, jaką znam, i podziękować za wspaniały wczorajszy wieczór. Mam nadzieję, że niebawem znów będzie się nam dane spotkać. Tęsknię. Mariusz.

No tak, moi drodzy, zaczęliśmy troszeczkę optymistycznie i tak troszeczkę romantycznie. No cóż, wczoraj były walentyłki, jak to mówią niektórzy górale, bądź też walentyki, jak to mówią inni górale z okolic przedmieści Sudanu bodajże. Piotrek Mnorowski zaprasza koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, właściwie już teraz. Jeśli chodzi o życzenia, dzisiaj jak zwykle już od paru tygodni, a przynajmniej w tym roku, pełno życzeń, jak zwykle najwięcej od Mariany albo dla Mariana. Ciekawe, czy nas dzisiaj Marian słuchać będzie. Co tam jeszcze? 82626 to jest numer z akademików, ale z akademika numer 3, 812626, reszta świata 347-2626. A ja gorąco pozdrawiam wszystkich, którzy na IRC-u sobie czatują. No to już stała taka gromadka, że tak powiem, może dzisiaj Dorota w końcu się odważy i nam coś zaśpiewa. Co wy na to? A my co? Sztywny pal Tuchaj Bejowicza, czyli Sztywny pal Azji i Łoże w kolorze czerwonym. Specjalne życzenia dla walentynki Asi od Walentego.

No tak, romantycznie nam się zrobiło, ja tylko jeszcze przypomnę Walentynce Asi od Walentego Śniętego. Słuchajcie, no cóż, zaglądam na kanał ircowy, na którym jest oczywiście duży ruch. Czy przeczytasz życzenia dla Łukasza i Sylwii? Pewnie, że przeczytam, jak tylko będę je miał. A może i mam. Co dalej? Hej, hej, no cześć, cześć, cześć. W końcu wypuścili cię tu. Jeny, o rany, co się dzieje, co się dzieje? Dobra, słuchajcie, czy Dorota dzisiaj zaśpiewa? No to jest pytanie, które się nasuwa już trzeci tydzień. Ja nie wiem, niestety nie słuchałem w piątek, czy szanowna pani Dorotka zaśpiewała w piątek na audycji Śpiewać Każdy Może, czy nie. No, to możecie mi powiedzieć tylko ty, wy, ewentualnie ona. No, ale w każdym razie, cóż jeszcze by wam powiedzieć? Dzisiaj też dokończę wam historyjkę, jak to pozbyć się niechcianego tym razem pana, który, gdy budzicie się w niedzielę rano, po wieczornej, wczorajszej imprezie, czyli sobotniej, bardzo upajanej, soczystej, i widzicie go w swoim łóżku. Dlatego, jak się pozbyć, parę porad dzisiaj będą na antenie. Ja tylko przypominam, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak się pozbyć kobiety, która leży w łóżku obok, a dzisiaj będzie o mężczyznach. No dobra, co jeszcze dzisiaj? No, dzisiaj będzie Leroy, dzisiaj będzie na przykład Alicja Majewska, dzisiaj będzie Marino Mariani, no ale teraz, w tej chwili i w tym momencie U2 One, no to są życzenia, które miały być w zeszłym tygodniu, ale niestety nie zdążyliśmy, dlatego przeczytam teraz. Dla mojego skarbeńka, z okazji tego, że jest ze mną i wytrzymuje moje humory. Dziękuję ci, że jesteś ze mną i wspierasz mnie w tym trudnym okresie, jakim jest sesja. Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo. U2 One, tylko i wyłącznie w Radiu SAR.

0: Radio SAR.
1: No taki. No cóż wam mogę powiedzieć? Walentynki. Jak odkąd pamiętam, to walentynki, na przykład w zeszłym roku opowiadałem wam co nieco o tych walentynkach, a w tym roku dowiedziałem się jeszcze paru rzeczy. Otóż na przykład tych świętych walentych to było trochę. Dokładnie wczoraj się dowiedziałem paru ciekawych rzeczy, że na przykład co najmniej trzech, a może nawet i czterech świętych walentych było. I to różne historie o nich nawet wam mogę powiedzieć. Na przykład jedna to jest o pewnym walentym, który niech ja sobie przypomnę. To było chyba w Rzymie, kiedy była taka sytuacja, że potrzebne było dużo ludzi do wojska i, że tak powiem, ktoś się skarżył, że młodzi mężczyźni nie chcą iść do wojska ze względu na to, że ze względu na swoje ukochane, że się narzeczone, że jakiś tam był po prostu z tym związany przekręt. No i co się okazało? Otóż bodajże Cezar, któryś z Cezarów, nie wiem który dokładnie, zakazał brania ślubów wszelkim osobom duchownym, rozdawania, dawania ślubów osobom duchownym, przez co zapewnił sobie, że nikt nie będzie się żenił, więc chłopacy młodzi, prężni i bogaci będą chodzić do wojska. No i był pewien właśnie święty Walenty, znaczy jeszcze wtedy nie święty, który tych, prawda, tego zakazu nie przestrzegał i mimo wszystko łączył on w pary cudownych ludzi, młodych, pięknych i bogatych, za co został stracony. No i jest po prostu jednym z tych świętych, o których wam może jeszcze dzisiaj opowiem. No dobra, a my lecimy dalej. Ja tylko przypomnę, na kanale ircowym również możecie zamawiać i pozdrawiać różne piosenki, ale zastrzegam sobie jedną rzecz. Z racji tego, że dużo mamy dzisiaj piosenek i dużo ludzi chce, żeby je oczywiście puścić. Dlatego też pozdrowienia na pewno przekażę. Ale czy piosenki, to do tego to jeszcze do końca nie wiem. Natomiast www.sarpegigda.pl i tam stosowny do odnosić do koncertu życzeń na pewno znajdziecie i tam wystarczy kliknąć i napisać, co chcecie, od kogo i dlaczego. Jeżeli nie w tej audycji, no to za tydzień na pewno puścimy, a przeczytać możemy i w tej audycji. A poza tym 347-2626 to jest numer spoza miasteczka akademickiego, a z akademika numer 381-2626, a z akademików innych 82626 to jest numer do nas, do Radia SAR. Dlatego serdecznie i gorąco zapraszam. Zerkam na kanał ircowy, nie wiem. Piotrze, czy dziś wszystkie dedykacje będą walentynkowe? Nie wiem, no nie wiem. Już za chwileczkę zmieniamy nastrój, ale jeszcze jedna sympatyczna pioseneczka. Nie płacz, kiedy ci odjadę. Że tak się wyrażę. Już czytam od kogo? Przepraszam, w tej chwili przyknąłem ślinę. I dla kogo? Dla wszystkich mających jutro egzamin z matmy. Na machinie. Ronin. No dobra, to nie jest chyba walentynkowa prośba, dlatego możemy ją spełnić.

I od razu gorące, gorące życzonka i gorące pozdrowionka dla cioci, od rodziców, od Asi oraz jej przesympatycznej, jak to się nazywa? Nie kuzynki, tylko chrześnicy, Kasi. Ciociu, nie odjeżdżaj, proszę.

Dokładnie, nie płacz, proszę, nie płacz, kiedy odjadę, nie płacz, kiedy ci odjadę. Dla kogo? Dla wszystkich mających jutro egzamin z matmy na machinie. Ronin, jak również z życzeniami, z pozdrowieniami dla cioci. Od Asi, rodzinki oraz przesympatycznej Kasi, krześniczki. Krześnicy oczywiście. Dobrze, słuchajcie, co dalej? A my lecimy dalej. Walentykowe życzenia? Dobra, walentykowe będą, ale czy takie spokojne? Też będą, ale teraz już zacznijmy ciut mniej spokojne. A od kogo zaczniemy? All Stars. I dla kogo i od kogo? Już czytam, czemu nie? Dla pierwszych śpiewaków RP, czyli domniemam Rzeczpospolitej, czyli dla moich ulubionych, wschodzących gwiazd polskiej piosenki, śpiewająca też czasami Ania. Proszę bardzo, Aniu.

dla śpiewających śpiewaków, pierwszych śpiewaków RP, czyli dla moich ulubionych wschodzących gwiazd polskiej muzyki, śpiewająca też czasami Ania. A co teraz? Już za chwileczkę, już za momencik usłyszycie ogórek wąsaty, zielony jest cały. Gorące buziaczki dla pana prowadzącego od Walentynek z Chełmu. PS, bardzo prosimy o poprawienie odbioru radia. Aha, wiem o co chodzi, tam jakieś przerwy są. Czy jeszcze w odbiorze? A, to się zdarza. Czy jeszcze komuś, kto na przykład jest na IRC-u, zdarza się, że mu przerywa nasz odbiór? Jeżeli tak, to prosimy się zgłosić. A w tej chwili fasolki ogórek wąsaty, zielony jest cały.

Radio Papka. Wysłuchacie Radia Sara. W Radiu Sar każda niedziela godzina 20:30. Koncert życzeń, czyli podaj dalej. Jak się pozbyć faceta, który leży obok w łóżku? Jasne, już za chwileczkę, już za momencik. A ja w tym czasie opowiem o drugim świętym Walentym, który żył tym razem, tutaj się trochę skieruję do mojej pomocnicy, w którym wieku? Też nie pamięta. No ale w każdym razie w trzecim chyba. Przed naszą erą albo w naszej erze. W każdym razie o co chodzi? O co chodzi? Chodzi o to, że następnym świętym, który był też od Walenty, to był taki święty, który zajmował się chorym, uzdrawiał chorych epileptyków. Był taki święty. I to był jeden ze świętych, który uzdrawiał ich. Miał taki po prostu dar. I dlatego też został nazwany świętym. Reszta o świętych Walentych to może później, a teraz lecimy dalej. Co teraz będzie? A Big Cyc, Załóż gumę na instrument. Piosenka, która miała być też w zeszłym tygodniu, ale niestety z braku czasu, no, nie było. Dla ukochanej Agniesi Klukosi. Wszystkiego, co najlepsze na nowej drodze życia. Pięknego ślubu i tłustych bobasków. Życzy Iza i Marcin. Big Cyc, Załóż gumę na instrument.

0: No tak, moi drodzy, tutaj troszeczkę małą poprawkę muszę użyć, chociaż właśnie nie wiem, bo niektórzy są pewnego rodzaju spory odnośnie tego świętego, o którym powiedziałem, czy uzdrawiał, czy po prostu w jednym przypadku wymodlił o uzdrowienie chorej na epilepsję kobiety. Tego nie jestem pewien. Jeżeli chcecie sprawdzić, no to odsyłam, prawda, do na przykład żywotów świętych. Ale, no to tyle. W każdym razie żadnych tu herezji nie chcę, prawda, wprowadzać. Spokojnie, jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, proszę zerknijcie do żywotu świętych. A my lecimy dalej, www.sarpegigda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. U nas tutaj w studiu koncert życzeń, czyli podaj dalej, audycja dla was, od was. Możecie pisać, dzwonić, numery przecież znacie, 82626 z akademików, ale z akademika numer 3, 812626, a z reszty świata, czyli spoza miasteczka akademickiego, 347-2626, to jest numer specjalnie do nas. A ja już czytam następne życzenie. Leroy, dla wszystkich, którzy już prawie kończą sesję i mają tego serdecznie dosyć, a ci, co jeszcze walczą, niech trzymają wysoko gardę. No dobrze, to niech będzie. Leroy, no stary, dobry, ale jary Leroy i Scyzoryk.
1: Tu Kielce.

No dobra, słuchajcie, dosyć tych bezeceństw, bardzo brzydkie słowa tutaj sypały, no, no. Sypały się gęsto, że tak powiem, jak się trup ściele gęsto na niektórych filmach klasy, na przykład B, ale też nie tylko. Dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, chcę was na przykład zachęcić do tego, aby posłuchać rzeczy następującej. Tak jak powiedziałem w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu, jak się pozbyć jej, a jak się pozbyć jego, sytuacja analogiczna. No i tak, po pierwsze, na kasę. Idąc do łazienki mówisz, te pieniądze, tak jak się umówiliśmy, zostaw kochanie na stoliku. Następnie znikasz w toalecie i odkręcasz prysznic, udając, że nie słyszysz, jak delikwent ucieka. Zalety, jak zostawi parę złotych, to będzie na nową torebkę. Wady, może podać twój numer telefonu kumplom i potem udowodnij, że nie jesteś wielbłądem. Poza tym może zostawić na za mało pieniędzy i nie wystarczy na torebkę. Ciekawe. Punkt drugi, na test. Chyba jestem w ciąży, mówisz, wychodząc nad ranem z toalety z testem ciążowym w ręku. Potem, patrząc rozmarzonym wzrokiem w oczy mężczyzny, dodajesz: jeśli to będzie chłopiec, to nazwiemy go po tobie, a jeśli dziewczynka, to chcę, aby nazywała się Basia. Dobrze? Jakie zalety? Działa bez pudła. Jakie wady? Musisz mieć test. Jeszcze jest trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy punkt, ale o tym za chwileczkę, o tym po następnej piosence. A jaka będzie następna piosenka? No już dosyć tych bezeceństw. Ha, teraz będzie Ron Keating. A z czym i dla kogo? A, już. Po prostu, dla Mariusza twoja A. Niech będzie. Dla Mariusza twoja A, Ron Keating.

I tak oto Ron Keating śpiewał po prostu dla Mariusza Twoja A. No, my możemy się domyślać, kto to jest jego A. No, ja tu wyczuwam, że to będzie pewna pani, która coś ma wspólnego z audycją piątkową. No, ale czy mam rację, nie wiadomo. W każdym razie nie interesuje się mnie to w ogóle. A co dzisiaj jeszcze wam przeczytam? A, wiem, co przeczytam. Dalej przeczytam. Punkt numer 3. Możesz się pozbyć jego, że tak się wyrażę, jak to mówią, na ślub. W jaki sposób? Już mówię. Na ślub. Chyba się teraz ze mną ożenisz, pytasz, przytulając się do niego. Szlochasz, gdy w popłochu szuka bielizny. Zalety. Szybko działa. Wady. Brak. No to w sumie jest dość niezłe, co? No dobra, ale numer 4. Na mamę. Chciałbym, kochanie, żebyś poznał moją mamę. Jakie są zalety? Matka teściowa potrafi odstraszyć nawet najbardziej namolnego konkurenta. Wady. On może lubić starsze panie. No, to jest niewątpliwie bardzo, ale to bardzo duża wada. A co? A my czytamy, na przykład pozdrowionka. Przyszły do nas pozdrowionka. Tak, po prostu pozdrowionka bez żadnych życzeń. No i to jest też głównym, że tak powiem, punktem naszej audycji. Dla pana magistra inżyniera Piotra Wnorowskiego gorące buziaczki walentynkowe przysyłają wielbiciele z koła naukowego. W imieniu pana magistra inżyniera bardzo serdecznie dziękuję. Z okazji walentynek kochanej Asi B gorące całuski przesyłają wielbiciele z Chełmu. O, no to jest też ciekawe. Notabene w zeszłym tygodniu chyba coś Mariusz mówił o Chełmie. Tak mi się wydaje, czy o Brześnie. No nie wiem, no ale w każdym razie następne pozdrowionka dla najdzikszej kuny wśród kun. Gorące buziaczki walentynkowe przesyła łoś w racicach. Ale czy łosie mają racice? Czy tylko rogi? I kopyta. Nie wiem, słuchajcie, w każdym razie dla najdzikszej kuny wśród kun gorące buziaczki walentynkowe przesyła łoś w racicach. Pewnie dziki łoś wschodnio-syberyjski, kaszalotowy. No nie wiem, ale w każdym razie coś w tym jest. No ale dobra, mniejsza z tym. Alicja Majewska, dla kogo i od kogo miała zagrać? Już pewnie. Dla Sylwii i Łukasza, którzy nie pozwalają mi zgubić właściwej drogi. Kocham was. Mariusz. No dobrze, Alicja Majewska, to niech będzie Alicja Majewska.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: Dokładnie, a w Studenckiej Agencji Radiowej, w skrócie w Radiu SAR, koncert życzeń, czyli bodaj dalej audycja powalentynkowa. No jak tu jest cudownie nie żyć, kiedy wokół ciebie tyle wspaniałych osób. A przed chwilą dedykacja, Alicja Majewska. Już przeczytam jeszcze raz. Dla Sylwii i Łukasza, którzy nie pozwalają mi zgubić właściwej drogi. Kocham was, Mariusz. Czy dzisiaj coś będzie dla Mariusza albo od Mariusza? O tym wam nie powiem, ale przeczytam wam następne dwa punkty, jak się pozbyć jego. Na mamę było? Było, aha. No to na Zbyszka. Rzucasz w przestrzeń pytanie. Ciekawe, czy podobałbyś się Zbyszkowi? Następnie tłumaczysz, że masz przyjaciela, homoseksualistę, który sypia z większością twoich kochanków. Zbyszek zaraz przyjdzie, dodajesz. Jakie zalety? Same. Jakie wady? A jeśli on jest bi? No właśnie, wtedy będziesz miała problem, kochana. Ale możesz go na przykład wziąć, spławić, że tak się wyrażę, na makijaż. Rano masz malowniczo rozmazany makijaż. Postaraj się wyglądać na własną babkę. I dmuchając w jego stronę mieszanką czosnku i cebuli, pytasz zachrypniętym głosem. Kochasz mnie? Jakie zalety? Nie potrzebujesz wplątywać w tę sprawę innych ludzi. Jakie wady? Musisz się nażreć czosnku i zostać w domu przez resztę dnia. No właśnie, ale to jest niedziela. Gdybyś chciała gdzieś jeszcze wyruszyć i zarwać jakiś towar, za przeproszeniem, wtedy by było się okazało, że to będzie zbyt skuteczne. Następne dwa punkty. Po paru piosenkach, a może po jednym. A teraz Ryszard Rynkowski. No i oczywiście pozdrowienia dla naszych ziomali, że tak się wyrażę. Serdeczne pozdrowienia dla kolegów z Politechniki Gdańskiej oraz z DS numer 1 Politechniki Łódzkiej. Przesyła Radek z DS 8 Politechniki Łódzkiej. Okej, niech i tak będzie. Wypijmy więc za błędy.

A jeśli pani mieszka poza miasteczkiem akademickim i chce się pani spytać, czy jest pani siostra gdzieś tu wokół mnie, to 347-2626 to jest numer do nas. Gdzie się spodziewa siostra? Ja będę jeszcze szukał Ryszarda Rynkowskiego, a jak nie, to poproszę Gadułę, żeby przesłał mi je wtepem. Bardzo dziękuję za to, że co już mi przesłał i poproszę o to, co może mi jeszcze prześle. A teraz? YouTube było, wiem, ale będzie jeszcze raz. Dla wszystkich, co wyjeżdżają na zarobek do Stanów. Trzymajta się. YouTube.

No właśnie, słuchajcie, no to są ręce, które budowały Amerykę. Takich rąk, które budują Amerykę z Polski w Ameryce jest bardzo wiele każdego roku i dla nich to była m.in. piosteneczka, którzy tam się wybierają. Jeszcze raz dla wszystkich, co wyjeżdżają na zarobek do Stanów. Trzymajcie się. Rób ta, co chceta i trzymajcie się jak chceta. Ryszard Minkowski, mówiłem, że będzie, to będzie. Serdeczna pozdrowionka dla kolegów z Politechniki Gdańskiej oraz z DS numer 1 Politechniki Łódzkiej. Przesyła Radek z DS numer 8 Politechniki Łódzkiej. I już teraz na pewno Wypijmy za błędy będzie, bo dzięki Gadule Wypijmy za błędy ja posiadam. I Radio SAR, i w Radio SAR możecie tego posłuchać. Pozdrawiamy Dziką Kunę i pozdrawiamy oczywiście Kasię. Trzymaj się.

ja skorzystam z okazji i jeszcze raz powtórzę, serdeczne pozdrowienia dla kolegów z Politechniki Gdańskiej oraz z DS numer 1 Politechniki Łódzkiej przesyła Radek z DS numer 8 Politechniki Łódzkiej. A co jeszcze powiem? A i powiem ostatnie dwa podpunkty, jak pozbyć się jego, kiedy rano budzisz się po wczorajszej sobotniej Saturday at night, jak to niektórzy mówią, upojnej nocy. Budzisz się, nie znasz tego gościa, chcesz się go jak najszybciej pozbyć i łapiesz go na przykład na orgazm. Przy śniadaniu pytasz, kochanie, czy ty też nie miałeś orgazmu? Zalety. Obrażony samiec powinien szybko wyjść. Wady. On postanowi zadowolić cię za wszelką cenę. No, z jednej strony mogą być to wady, a z drugiej strony mogą to nie być wady. No, ale zobaczymy. No i ostatni punkt. Możesz po prostu pozbyć się go na Amwaya. Przynieś do łóżka komplet proszków i płynów do czyszczenia Amwaya i zacznij go przekonywać, aby coś od ciebie kupił. Jakie zalety? Przy odrobinie szczęścia zarobisz parę groszy. A jakie wady? Co będzie, jeśli kochany jest sprzedawcą garnków Ceptera? No właśnie, na te i inne pytania musicie sobie odpowiedzieć sami. Życzę powodzenia, jeśli zdarzy wam się na przykład potrzeba pozbycia się kogoś. Mam nadzieję, że się go pozbędziecie, że tak się wyrażę, niezwykle skutecznie. www.sarpegda.pl, piszcie do nas. Piszcie do nas w każdej chwili, w każdym czasie, kiedy tylko tego chcecie. A teraz co? Teraz muszę wam się przyznać. Skasowałem sobie jedną dedykację i w ogóle nie wiem, dla kogo i od kogo miała być. Ale po prostu ją puszczę.

No i niestety, tak jak wam mówiłem, wykasowałem sobie tą dedykację. Podejrzewałem, że była krótka, ale niestety nie jestem tego na 100% pewien. W każdym razie piosenkę puściłem i pozdrawiam. A co jeszcze? To odnośnie siostry, która siostra szuka siostrę. Odnośnie siostry dedykuję dla pana prowadzącego piosenkę. Zginęła kiszka, zginęła kiszka, zginęła kiszka, czy ktoś widział ją? No albo jakoś inaczej, nie wiem jak to się śpiewa w sumie. Po prostu taka piosenka, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy również, chyba Dorota nas opuszcza na kanale ircowym. Dorotko, nie, proszę, zaśpiewaj nam coś. No właśnie, a my lecimy dalej i my już powoli będziemy dobiegać do końca dzisiejszej audycji. Zginęła kiszka, no pewnie, że zginęła. Chyba jest pan jakoś rozkojarzony. Kto? Ja? Ja? Dlaczegoż by ja? Ja nie jestem rozkojarzony. Dlaczegoż? Dla wszystkich panien z PGE.

No i tak to w życiu bywa, słuchajcie. Cóż ja wam chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć? Aha, rozwijam wszystkie plotki. Słuchajcie, tu mała sprzeczka była, kto ma odejść, kto nie ma odejść. I J, kreski, kreski, kreski, K, nigdzie nie odchodź, Wish, nigdzie nie odchodź. Wiecie co? Ja rozwiążę tę sprawę. Ja odejdę. Kończy, dobija godzina 22 i za chwileczkę Radiusar Concert Życzeń, czyli podaj dalej audycji czas zakończyć. Audycję czas zakończyć, dlatego ja odejdę, ja uchylam się przed wami i mówię wam do widzenia, do zobaczenia, żegnam się z wami. Piotrek Norowski, Koncert Życzeń, czyli podaj dalej, trzeba na dzisiaj, na ten tydzień zakończyć. Ale jeszcze, prawda, pewne dedykacje. Ja osobiście wam życzę, to co innego. Najpierw po prostu przeczytam. Pytają, czy trzeba kochać. O to nie należy pytać. To trzeba czuć. Trzeba być choć trochę podobnym, aby się rozumieć. Ale przynajmniej odrobinę innym, aby się kochać. Dla Sylwunii w podzięce nie tylko za wczorajszy wieczór, ale za wszystkie dni spędzone razem. Kocham cię. I jeszcze dodatkowo ta sama piosenka, Portishead. Z daleka od ciebie snuję marzenia, z daleka od ciebie ślę pozdrowienia. Gdzie tylko jestem, co tylko robię, zawsze kochany myślę o tobie. Dla Sylwusi. Ja może jeszcze raz to przeczytam, bo to jest niezwykle sympatyczne. I teraz tak troszeczkę obniżę barwę głosu. Pytają, czy trzeba kochać. O to nie należy pytać, to trzeba czuć. Trzeba być choć trochę podobnym, aby się rozumieć, ale przynajmniej odrobinę innym, aby się kochać. Dla Sylwusi w podzięce nie tylko za wczorajszy wieczór, ale za wszystkie dni spędzone razem. Kocham cię. Z daleka od ciebie snuję marzenia, z daleka od ciebie ślę pozdrowienia. Gdzie tylko jestem, co tylko robię, zawsze kochany myślę o tobie. Dla Sylwusi. Portishead, Glory Box. I to już chyba koniec na dzisiaj. Tego wszystkiego, co dzisiaj zadedykowaliśmy wam. Koncert życzeń, czyli podaj dalej, czas zakończyć. O, jeszcze na końcu. Muszę przyznać, że najmniej pan śpiewa, najlepiej pan śpiewa. Może pan Kiszka boli, o której pan śpiewa? Kiszka boli. Pana Kiszka boli, o której pan śpiewa. Czy mnie Kiszka boli? Ja nie wiem. Ale czy, że ładnie śpiewam? No nie wiem. To by musieli ocenić szlachetne jury, które jest w każdy piątek o godzinie 21 bodajże, które się zbiera i słucha, jak śpiewacie. Słuchajcie, ja pozdrawiam panią ciocię Jadzie od jej przesympatycznych chrześniaczki i jej siostry. Życzę wam udanej sesji, jeżeli taką jeszcze macie. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 20.30 koncert życzeń, czyli podaj dalej, a już za chwileczkę co drawie w radiu trzeszczy, oczywiście w Radiu SAR. No i cóż, pozdrawiam was i do usłyszenia za tydzień. A na koniec, tak jak powiedziałem, Portishead.